0: toto krútite vy tut?
1: Krútime po veresla.
0: A baču, že to nie je vyschnuté, to je tráva.
1: Šino musí byť mokré, tako da hovorili, že sa z takých jarkov zbíralo smrča a také dovše a mokré, že by sa dalo skrútiti a že by dokázalo strímati snopik.
0: Viču, že majete i také šos, že by vám nepřešia skrúčalo, šo to je?
1: To je krútač, na ktorý sa dáva toto tráva a sa krútiť.
0: A potom to snopy viazali sa s tým?
1: Toto sú naviazané snopy do mandlíka. Do mandlíka 12, do veľkého 16. My to známe, pretože ak deti môže 12, 13 ročne naše didové babe robili, tak sme to ešte robili.
2: Pravda, že sme probovali, my mali také kolovrátko i šito, toto bolo ako kolovrátok a potom sme ešte jedno poveresla robili a to zo žitnoj solomy, najprve sa obilo koloske, že sme mali zerno a potom z toj solomy sme krutili poveresla po podruku, ale dneska žito tu na okolici nikto nepestuje, to sme nemali.
0: A že by naši sluchači znali, to je žinka iz Poliana, tak?
2: Tak, žinka, členka a iz Poliana. My každý rík už na ten dvr tu pred našoj členke Hanka Dervianikovom dáš to vodu, máme také, što bolo dávno. Už sme mali i oka púšti, mali sme oraj báňu, molotili sme, takže každý rík sa snažíme dáš to také zrobiť.
3: Zatýrka!
1: A poďte, zatýrka.
0: Vy kričíte, že zatýrka, a čo to je?
1: Zatýrka je taká polivka, ktorá sa varí s gruľami, kapusta je z bočky, s várom a do toho sa robí ešte halušky. Čiže to je taká pysna. Hej, bo takod môže tylko ľudia miasta nemali, takže jak prišli z polia, tak taká zatýrka bola super a všetko nedúho nám vyličila.
0: Ja spróbovala, duže, duže smačno to bolo. A tá druhá strava, ako ji vže nemaje, bo ľudia pojili, čo to bolo?
1: To boli knedličky na varených gruľach.
0: Ja zopinila sa byľa predstavníka takého tradicijného remesla, jaké tut bolo oriabení, to je dritárstvo. Poprošu vás predstaviti sa.
4: Mikolaj Derevianik.
0: No, один з останніх дрітарів, так?
4: Так, добрі говорите.
0: Ну, а скажіть, що все ви тут дротуєте?
4: Сьогодні хочу вказати одрітування яйця, бо не був орябінський дрітар, котрий не знав одрітувати яйця. Цей взор зникнув з горця, він перенісся з горця на яйце.
0: Так що яєчко дротуєте, а що ще інше дротувалося в минулому і що ви знаєте дротувати?
4: Не вишмарили.
0: Дінерка у нас казали.
4: Дінерку не вишмарили. Були дірки, прийшов дрітар, залатав по-нашому. Гей, дав заплати, служила далі. Гей, був горнець, відгніло дно. Прийшов дрітар, зробив нове дно, служило далі. За ціну одної третини цілого горця.
0: Так то виплатило се?
4: Виплатило се. Були спокійні обидва. І газдиня була спокійна, і дрітар був спокійний. Потім тепші робили. Потім одрітували горночки праскнутий, коли був. Він уробив таку-то сітку, стягло це. І
0: тримало.
4: А далі і тримало.
0: Наливали там, може, і молоко, так?
4: Так.
5: Молоко. Було найліпше з таких глиняних.
4: Таких глиняних, бо тримало теплоту свою.
0: Mm-hmm.
4: Hej, тут маєте форму на бабовку, наприклад. А й нові давали одрітувати, щоб добре була зміна теплоти. З комори принесли до теплої печі, вона праскла. Коли була так зрітована, то ні.
0: Скажіть мені, від кого ви то все вчилися?
4: Мій нянько був дрітар. Hej, ja robím výskum dritárstva tuť ešte s žijúštimi dritárami.
0: Tak čo, ňaňko vás navčil?
4: Ne, ňaňko. Ešte žijúči dritári. Po ňaňkovi ja našiel vse z naradia.
0: A ešte je ktoś v seli, čo znaje drotovať?
4: No, skúšajú odnoho, čo by navčil sa, no dúmajú, čo bude úspešný.
0: Тримаю пальці.
4: Бо я ще на спіші последній дріте.
0: А це яка група?
6: Група Калина з Плавча.
0: І де вони вибралися, хлопи?
6: Вони йдуть до пана Грофа, несуть вінець, до жінки мають.
7: Слово ми зрозуміло дали і старостові села Орябина Радославові Беньові.
8: Cej festival je zústrič našich rodákov, našich ľudí, aké žili v Oriabini, choď ľudia vyšli za kordon, či do Ameriky, či do zachydnej Európy, vodný mesiaci serpeň, znovu povertajúcia tut, čo báčili svojich baťkov, svojich druzív. Ce nebolo o jídli, ale co bolo o zústričach po duže dlhé doby a bolo bačutý v ich očach slzy.
0: Slzy na očach boli najlepšie u tých, jakí písľa, môže, i dlhého času, desť daleka prijíchali, ale i u tých, jakých vy na scéne ocenili, jakí otrimali prémiu sela Oriabina, ale i starosti sela. Oriabina maje bahato, mabuť, úspíšných vychytcív vsioho sela.
8: My s tým oceňovaním počali minulého roku na jubilejném 20. ročníku našeho festivalu. Je tu, tak vykázali, duže bahato ľudí, jaké zaslúžať celo cenenia. Minulého roku to bolo 4 ľudia a teper 3 ľudia održali cenu sela Oriabina a potom ešte ocení v 5 ľudí. To boli ľudia i pro jakých ja dúmal, ale menej dvonili, čo je tu takí ľudia, jakí duže dopomáhajú Oriabinčanám, koli u nich je duže váško. To cíti ľudia, sobie zaslúžať tú prémiu.
0: Dejaký z nich je priamo poviazaný s vašim festiválem, jak napríklad Monika Kormánik, Ivan Bulik, ale i ďalší, pravda?
8: Tak Monika Kormánik, rodená Kaňa, ona je v mieste veľký šariš, ale koli môže, tedy oni prichodia do domu s svojim človekom i ditma, jaký, tak samo, jak i ona zaňamajúca folklórom, a duže nám dopomáhajú, netilky jak spívačka folklórnej hrupy Poľana, ale i v inších rámkach. Šotorkajcia doktora Ivana Bulika. Ivan je člen Silského zastupiteľstva i my zastupca, ale to bola premia za to, čo on za duže bahato roky svojho žiťa proces celo zrobil. On robil tu na úriadi a on je taká živá kronika našeho sela, totiž to on znaje vsi rodiny, tí zviazky rýzni i to je človek, jaký tilky odin v seli znaje všetý žinočí kroj, vsi častiny. A ešte tam bola Katka Petrik, ktorá tak samo je poslankyňa Silského zastupiteľstva, ale ona je medsestra a ona, koli potrebno, tu našim ľuďom, našomu seli, dopomohti písla roboty, dati injekciu, alebo čo spodivné, to duže dobré ľudé.
0: To boli ciny starosti sela a ja by vás ešte poprosila, щоб vy nazvali tých 3 ľudí, jakí boli ocenení cinou sela.
8: To bol otec duchovný Jurij Čokina, ktorý cього roku dovršil 90 rokov. I vin je tu v seli Oriabina duchovným bližšie jak 50 rokov. Vin nie je rodom Oriabinčan, ale duže bahato tak samo pamiataje. I vin zbudoval pravoslavnú cerkov. Ďalším bol doktor Igor Kreta, rodák z našeho sela, spívak, harmonikár, vešovač našich oriabinských hrubášok, duže znajomá postať, aký sprevádzal duže bahatých spívakov. I vin bol za rýznymi podiami, jak Makovická strúna, festival v Kamionci, i tak samo jeho počátky počali sa tu celý Oriabina s našou hrupou Poľana. I tretím bol inžinier-architekt Volodymyr Pivovarský, to bola prémia in memoriam, to bolo za to, čo on tu vybudoval, čo zrobil rýzne plány i za jeho robotu i písľa jeho smrti v našom úseli Bačuty i my s hordosťou pamiatajemo cej jeho rukopis tu za Lištícia duše dlho.
0: Pred našim mikrofónom bol starosta Oriabiny Radoslav Beňo. Širší prostor 21. sviatu zvyčajiv sela Oriabina my damo v okremi peredači. Četvrhový ukrajinský rádio noviny z Košic kinčajúca, dorogí sluchačky i sluchači. Za uvahu vám ďakujú Pavol Gedra i Ľudmila Garianska. Bažajemo vám príjemný večer. Buďte zdoroví.